0: reklame,
1: spetje si reklame.
0: In še resnic več ne verjame.
1: Ne verjame, ne verjame.
0: Sit reklame, sit, sit, sit, sit. Ne verjame, ne verjame, sit reklame, ne verjame, sit reklame, ne verjame. Ne verjame.